0: Der Mann. Da ist die Laune.
1: Cześć.
2: Hej. Właśnie jak wygłosiła ci już swoją przemowę o nowej przyszłości?
0: To jest nasza przestrzeń. Tutaj możemy robić wszystko, co chcemy.
3: Prawie wszystko.
1: W skali od 1 do 10, jak dziwne ci się to wydaje?
4: 15.
3: Jeszcze podskoczy do 20. Powiesz mi.
1: Ale jedno, o czym mówi Kłoźniak, jest prawdą. Każdy z nas przeszedł przez to samo gówno. Wszyscy jesteśmy jak rodzeństwo.
0: Witaj w Pato Hogwarcie.
5: Jak długo państwo tu mieszkają? Nie spotykamy się regularnie. Czy znacie państwo różnych kryzysów?
6: Ich muss los, mach ich alleine weiter.
7: Jeder weiß, was er zu tun hat. Auf geht's.
8: Demire, gab's neue DNA-Ergebnisse?
9: Ja.
8: Irgendwelche Übereinstimmung?
9: Nur eine. Ein junges Mädchen aus der Slowakei, seit 8 Jahren vermisst.
8: Sonst nichts?
9: Ja.
8: Sicher?
9: Hm.
8: Okay. Nichts von 97.

0: Tu jednak jest trochę przerażająco, co nie? Jakieś takie odludzie w środku niczego.
1: Lepiej opowiedz jej historię, Kati.
2: Oj, nie wydaje mi się, żeby była gotowa usłyszeć to gówno.
0: Za późno, teraz chcę wiedzieć.
3: Ktoś tam, kiedyś tam, rzekomo, znalazł ten list na strychu. Od Kati Czernik. Historia o duchach. To tutaj taka tradycja. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to sobie czyta, a potem znowu odkłada na miejsce.
2: No, a dla mnie to nie jest tylko historia o duchach. Ja myślę, że Katia istniała naprawdę.
4: Bzdura. Ktoś to wymyślił tylko po to, żeby straszyć nowych.
3: Powiem ci, gdzie jest i sama sobie się przekonasz.
5: Nie czytaj tego gówna, nie mogłam po nim spać.
0: Macie to wszyscy regularnie? To oddawanie krwi?
3: Tak, ale to na dobry cel, dla szpitali i takie tam.
2: Wiesz, to wszystko tutaj nie jest za darmo. Płacimy krwią.

0: Willst du was?
1: Ich frage hier nochmal nach dem Namen Butchek.
2: Dobro, Butchek. Dzień dobry. Jesteśmy na przerwie.